Ayike balaleli kuzolunga ngandaza kwathi kuzolunga ngandaza kababa ekuyizwakala kwamnandi kahlele simangaliso akisithi ke danki siyabonga akingibonge kuza kwethu kusukela kusani bayibambile lento bayidudula lento kwifile kwemandi kaphinda kwemandi kakhulu kulungile phela nize niphumule kahle ke boza kwethu kungene nathi ke manje yithi siyafika asifikile.